Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho,